kanki. Pojechał, pojechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała. Łazurynkę pod pierzynę ona mu nie

Folks, here's a story I've got to tell you in Polish because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy. W saskim ogrodzie koło fontanny przysiadł.

Jeśli ty pójdziesz górą, a ja doliną, zakwitniesz różą, a ja kaliną, ty będziesz panna.

co się nazywa rano, rano, ranusinko. Rano, rano, ranusinko, rano po Rusie, kaka, rano po Rusie. Waraj, teraz próbujemy jeszcze raz. Rano, rano, ranusinko, rano po Rusie, kaka, rano po Rusie. Teraz wszystkie razem.